0: to me and Tiway.
1: Nana Fassi.
2: Onipa dasemi a wona ma nwea mu wo wiase na saasem to wo yonko na to ba bia nkemfa ho ne so metimi ba bia nka mepema yeden nanso odoma nkoma obo ade ebo onipa bata nipa ho obi ada ne yonko ensuwa ne yiresu obi.